0: Niane huye epo ni nsonoma. Niane huye epo ni nsonoma. Nechi obi ni ho. Nechi obi ni ho. Owo ho enra enene da. Owo honra. Obiniho neni obini yeho aye kron kron o yeho aye
1: kron kron
0: you onone kron kron
1: you onone kron kron
0: o moja dance for moja ada no ne kron kron
1: oh no
0: na yeah
1: kron
0: moja dance for oh moja a dance for jifu you no ne kron kron oh